mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza

starsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na co.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Na ulicach Kraśnika ruch odbywa się bez większych zatorów, co na pewno ucieszy kierowców. Co z pogodą? Dzień zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce również się pojawi. Termometry pokażą maksymalnie 13 kresek, a po południu temperatura wzrośnie do 20.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
2: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
2: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
5: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk. W ręce mundurowych wpadł 41-latek, który odpowie za oszustwo metodą na prokuratora. Jego ofiarą upadł 87-letni mieszkaniec Kraśnika.
7: Szczególną rolę w tej sprawie odegrał funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Świnniku, który będąc poza służbą rozpoznał mężczyznę typowanego przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
6: Mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji. Podejrzany usłyszał zarzuty i 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
8: Jankes,
9: Kama
10: i Wiktor.
11: Dzień dobry ludzie, czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
12: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
11: Kama, no to jestem obecny.
12: Mówcie mi wtorek.
11: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
12: No okej, sprawdźmy. 664-402-302-SKOWE.
11: Jestem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No 9, ja powiedziałem, że
3: chciałam przez chwilę powiedzieć,
2: dyszysz od rana.
3: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
4: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
5: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
6: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można sobie tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
3: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
5: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
7: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon. To czy to już?
3: Gdyby wtorek miał być
7: nie, no,
3: kimś lub czymś?
7: Nie, chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
1: No to dawaj.
5: Kiedy? Ale kiedy powiesz?
7: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
5: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze nie, co jest?
5: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: bardzo. Brasowanie.
1: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
2: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
1: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
0: Rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
1: I to jest jego sztanga.
3: To jest sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście.
2: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
3: Dobra, lećmy dalej. Jest Ola Nowak?
1: Ty masz co najwyżej hantelek.
2: Ola Nowak to taka influencerka.
1: Tak, jest Ola influencerką, Nowak. Ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
3: powiedzieć. Co tam u tej Oli całej cudownej słychać?
2: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
3: W Welonie do wody?
1: No, szaluna
3: to
1: taka.
3: To jest legalne? Mhm.
0: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
4: Poranne prasowanie. Yes. Tylko w Radiu SK.
3: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
0: Oczywiście, że tak.
3: Kama, dziękuję.
1: Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Proponuję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
1: No to Kama.
3: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Na ulicach Kraśnika spory ruch, zwłaszcza na wyjazdach z miasta, więc warto zachować ostrożność. Co z pogodą? Poranek przyniesie 14 kresek i chmury, ale słońce też się pokaże. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, dlatego będzie cieplej.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Kama i Wiktor.
16: Dzień dobry, raz jeszcze witamy, już wtorek, ha, super.
17: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
18: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
19: No, jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
16: Taki jestem zmieszany.
20: Ale to dziewczyno, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy, Kama. Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał już? 6?
2: 5? 6?
1: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
0: A ile ma dzieci Michał?
1: Tyle.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
0: Jego są. Przecież to się zmieniło.
1: No ale faktycznie.
0: Sześcioro dzieci ma.
1: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
2: Ale zwrot akcji.
1: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
0: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
2: No to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek. Mm.

0: jesteśmy oczywiście. 11 minut i będzie za mnie godzina 7. Happy
1: birthday to you. Marta, Marta.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
3: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
3: Ogólnie, jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
1: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich,
1: nie studiach?
4: Wiem, ulubiony drink? Bloody Mary.
3: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także... Zapowiada się ciekawie.
1: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu. Po pierwsze, dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
4: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
4: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
1: Na głowie już nie.
4: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
1: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
3: Bardzo często.
1: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No, do kokardy.
3: Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
4: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: Siódma za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, jak, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurczyłydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dziś w Kraśniku słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a termometry pokażą 14 kresek. Powietrze dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, co sprawi, że będzie przyjemnie ciepło.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program Ceny Paliw Niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy gminy Zaksówek mogą wyrazić swoją opinię w sprawie miejscowego planu zagospodarowania. Na podstawie projektu mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe. Czas na wyrażenie swojej opinii jest do 12 sierpnia. Kraśnicki ratusz przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty za psa. Wyjątkiem jest posiadanie zwierzaka ze schroniska lub psa asystującego. W pozostałych przypadkach jej koszt to 50 zł, a czas na uiszczenie jest do końca czerwca. Szczegóły znajdziecie na kraśnik.eu.
7: W Radiu SK.
8: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie kamy.
9: Czy są jakieś...
10: to tylko awizo.
9: Czy są jakieś wiadomości?
8: Są.
10: Aż boli nie, trochę.
8: Czy co?
9: A tu kama.
10: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
9: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
10: Nie ma. Aż boli trochę. Nie?
8: To jest nagrana kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki.

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego, starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz.
0: No. Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki Mikołaje i mamy to.
4: Janka

0: dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po siódmej, a my zabieramy się za zabawę. No bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5. Ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci. Tam jest piękna Kama, piękny Wiktor. I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
3: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
4: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności

0: części naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
2: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
0: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że klementyna znowu się kąpała.
2: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem, że trzeba więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ma takie parzydełka ma.
0: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
2: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
3: Muszę wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
2: Na kąpiel?
0: Zapraszamy.
1: Słuchajcie, a możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
0: No, oczywiście, że tak.
2: To żeby meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
0: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
0: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie? O co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz. Cześć.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije Twoje auto.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
9: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Poranek w Kraśniku zapowiada się z temperaturą około 15 kresek. Niebo zdominują chmury, choć słońce czasem się przebije. Wiatr słaby, ale wyczuwalny. Po południu termometry wskażą nawet 20 stopni. Przygotujcie się na przyjemny, choć nieco pochmurny dzień.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
9: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
8: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
10: Brawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko siodowiek, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama. Dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy. Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia. Wczoraj, tu też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie, wczoraj latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania Capo Verde 0-0. Niesamowite.
2: Ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma. To jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak? Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: No sam za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. Nosal atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to mieć po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nadgodziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
3: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto pan to zrobi, kto ma te uprawnienia.
4: Nie powiem panu w tym momencie,
3: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
5: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Cały czas Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No, oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka. I było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu, rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, sprawdzę.
2: VOZ.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona. Uwaga! Plus jeden, plus ja.
3: O. Kama i Wiktor.
2: Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Na drogach w Kraśniku poranny ruch zwalnia na Oboźnej w stronę centrum. Szczególnie między Ludowym Klubem Sportowym a Lubelską. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Pogoda zapowiada się przyjemnie. Z umiarkowanym słońcem i chmurami, a termometry pokażą 15 kresek.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne, szczekające pieski.
0: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk rusza projekt Kraśnik, bezpieczne miasto nowej generacji, którego wartość to ponad 86 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy szwajcarskich. W planach jest m.in. utworzenie Centrum Nauki i Robotyki dla Młodzieży, wsparcie przedsiębiorców, rozbudowa monitoringu miejskiego czy modernizacja przejść dla pieszych. 30 czerwca przy CKIP zatrzyma się mammobus. Z darmowego badania będą mogły skorzystać mieszkanki między 45 a 74 rokiem życia. Wystarczy zgłosić się telefonicznie. Szczegóły na Facebooku gminy.
7: Jankes,
8: Kama.
7: Kama i Wiktor.
8: Wiktor.
7: W radiu RSK.
5: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
9: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
10: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie. No.
11: Ja czekam.
5: Dodajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz. 5 słów.
1: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
2: To nie jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
3: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
1: Jankę star się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
2: A Wiktor!
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. Piotrek razem z nami, dzień dobry.
4: Siemanko, cześć.
0: Piotrek, powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
4: Ptaki lecą kluczem.
1: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz? Mm-hmm.
0: Z kim grasz?
3: Dawaj.
4: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
3: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was, siebie też.
1: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
3: Zgłaszajcie się do konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
1: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
4: Z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
4: Okay. No i tyle, nie? Jeszcze i rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
4: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki.
0: Okay.
1: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
1: on walczy z kobarami.
0: Będą skojarzenia prezydenckie się
3: zasięgują.
0: Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
0: Na moim miejscu usiada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, no i zabieramy się za 5 słów.
1: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie dobrze.
3: Okay.
1: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
4: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
4: Herbata, tak?
1: Mhm.
4: Szklanka.
1: Szklanka, okej.
3: Okay.
1: Rower.
4: Koło.
3: Rower, koło. Pingwin.
4: Zimno.
1: I gol.
4: Gol, bramka.
1: Bramka, no dobrze.
3: I mamy to.
1: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za 2 piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
4: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Ło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: Anna, gol.
3: Bramka.
4: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Zapraszamy cię, Wiktorku.
0: No, zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
5: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl. Prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
4: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to bardzo dobrze.
4: To dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
1: No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
5: Ma być prosto?
6: Tak. Mhm.
5: No to kwiaty albo kwiaty.
6: Skąd wiedziałeś?
2: Nie wierzę. Ja znała, bo powiedział kwiatek.
5: No przecież, wiadomo.
2: Nie, no dobrze.
0: No jak, no. Stówka już jest po waszej stronie.
5: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
2: No ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
5: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, no dawaj, nie. Dawaj, no.
0: Nie, czyli dawaj.
5: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A,
0: myślałeś o kawie?
3: Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze
3: jak,
2: prościej,
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
5: Kurczę, ale co? Ale że co? Ale jak? Co?
0: Dawaj, szybko.
3: Dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
5: Łyk.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
5: No tak.
2: No przecież wiedziałem.
5: No, miałem to na końcu języka.
0: To było trudne.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.

0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes. O Boże!
1: Teraz już mnie rozumiesz.
2: Czy to jest jakaś część tego roweru?
1: Tak.
3: Tak.
0: Dawaj. Koła.
1: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, okay. Teraz uważaj.
3: Będzie trudne.
0: Dawaj, nosa.
3: Będzie trudne. A trudne to pingwin.
0: No?
3: Mogę zaryzykować? Kiedyś...
1: Nie. Dawaj, ryzykuj.
2: Ja lubię ryzyko.
1: No, dawaj.
2: Zakonnica.
1: Powiem ci tak, zimno. Boże, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo
1: przepraszamy. Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
2: Zimno.
1: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej o twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
1: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
2: Gol.
0: Strzeliłeś kiedyś gola na wyjeździe?
2: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
1: No proste, dawaj. Najprostsze.
3: Dawaj.
2: Bramka.
1: Tak. I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
4: Zgarniasz.
1: 300 wy.
4: No i świetnie. Dziękuję bardzo. I
3: kto dałeś radę?
2: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
0: Ładnie.
2: Pingwin. To ja. 5 słów.

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No co właśnie, będzie? Ale mogłeś
2: zabawić,
1: no
2: tak, ale mogłeś zabawić 500, pomyśl za 300.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
0: Tomasz Fornal.
3: Fornalnie, w zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Janko!

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Przed południe w Kraśniku zapowiada się z umiarkowanymi 16 stopniami na termometrach. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Wiatr będzie dość silny, więc warto się przygotować. Po południu temperatura wzrośnie do 20 kresek.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
12: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
13: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
14: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, to ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę, cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
15: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
13: Tak.
16: Super.
15: słońcu widzę w tym tęczu.
0: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
12: Słuchajcie, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie. Hej!

0: Ula, co tam śpiewają?
1: Fujajaja. To jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fujajaja.
2: Jest w języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9, tutaj jest K.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Kama. Kama. Wiktor. Reklama.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: Mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może tak, strzeli tak. Sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
0: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na sk.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Pamiętacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: Toy Story 5, no właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa. Jankes, Jankes,
3: Kama i Wiktor. Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na ulicy Wyszyńskiego w Kraśniku większy ruch, szczególnie przy kościele Józefa Robotnika. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Co z pogodą? Przed nami dzień z mieszanką chmur i słońca. Termometry pokażą 16 kresek, a po południu wzrosną do 20.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
2: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
4: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: 19 lipca. Już trzecia edycja bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
6: SK Kraśnik News.
7: Piotr Staszczuk. Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny będą mogły skorzystać z darmowych porad ekspertów podczas Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez ZUS. Akcja w Kraśniku pojawi się 23 czerwca.
8: Tego dnia zachęcamy do skorzystania z porad przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
7: Zachęca Patryk Daniluk, kierownik Inspektoratu ZUS w Kraśniku. Tegorocznej edycji przyświeca hasło wsparcie na każdym etapie życia. ZUS przygotował też specjalny poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
9: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sepkowski, witajcie.

Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Wesce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jest i ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie.

0: A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: SK Toy Story Radio. Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Reklama.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
17: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniaki Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15:00 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SK.pl, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tego naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później jest Homa AWST.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: Polski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
10: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To jest niesamowite, jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl. SK.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W Kraśniku dziś niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura przed południem osiągnie 17 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzał. Po południu słupki rtęci wzrosną do 20 stopni bez deszczu, dlatego można spokojnie planować dzień.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
13: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
12: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
12: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
15: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk, policja i Straż Miejska w Kraśniku będą jeszcze ściślej współpracować. Burmistrz miasta i komendant powiatowy policji podpisali porozumienie określające zasady wspólnych działań obu służb.
17: Obie te formacje na bieżąco będą wymieniać informacje o zagrożeniach, będą współpracować podczas codziennych działań oraz wspólnie zabezpieczać imprezy masowe, sportowe i kulturalne.
16: Mówi Marzena Sałata z kraśnickiej policji. Istotnym elementem współpracy ma być też rozwój monitoringu miejskiego w ramach programu Kraśnik – Bezpieczne Miasto Nowej Generacji.
18: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pory roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesem Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
3: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
2: Dzięki, bajo!
4: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: I po reklamie.

0: od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB, You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda, na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time Vesta za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: dobre granie i dobre tempo. Przed godziną 11 na antenie Radiaska Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Już za chwilę po 11? Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
8: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Na drogach Kraśnika zwolnicie na ulicy Mickiewicza w stronę Parku Tysiąclecia i na Alei Tysiąclecia przed skrzyżowaniem z Lubelską. Pogoda? Słupki rtęci pokażą 17 kresek, a ciemne chmury będą nad miastem. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
12: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
11: Mówiła Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
13: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
11: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
14: SK Kraśnik na czasie.
15: I Piotr Staszczuk, ten weekend przyniesie nam kinowe hity. Na dużym ekranie w Kraśniku zobaczymy dwie superprodukcje. Jedna z nich to piąta już odsłona, to story. Cowboy Chudy tym razem wraz z przyjaciółmi będzie mierzyć się z nową technologią, popularną wśród najmłodszych. Oprócz tego coś dla siebie znajdą też miłośnicy uniwersum Star Wars, to Mandalorian i Grogu. Po upadku Imperium Nowa Republika zwraca się o pomoc do mandaloriańskiego łowcy nagród. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie Kinometalowiec, bilety24.pl.
16: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible. Będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem i Lose Yourself zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do Loop po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. No i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits Wesce.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: wstawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł.

0: Tych. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: I po reklamie.

0: obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK. SK Karniaki Cup. No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na SKPR, brzmi tak.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na SKPR, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na SKPL. Za chwilę Sia, później Bieber X i Faithless, New Religion w SC. SK Karniaki Cup.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Łap okazję w RTV.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: To tak jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny. A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi Zduńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no
0: żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. Stanach i kwiaty błonie od Łukasza Zduńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
4: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
3: Dzięki, bajo!
5: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
6: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W Kraśniku popołudnie zapowiada się pochmurnie z temperaturą sięgającą 18 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Deszcz nie jest przewidywany, dlatego parasole mogą zostać w domu.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
13: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
12: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
14: Proszę się poprosić, to pan chce mieszkania, to ma oddać Mateusz deweloperowi.
12: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
15: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
12: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6 000 zł.
16: SK Kraśnik. Na czasie.
17: I Piotr Staszczuk. Dzisiaj maluchy z Kraśnika i okolic będą mogły ponownie brykać i malować. Przed nami cykliczne zajęcia organizowane przez Osiedlowy Dom Kultury SM Pomoc. To warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Mali uczestnicy mogą liczyć na zabawy ruchowe, radosne odkrywanie świata przez zabawę i pierwsze artystyczne eksperymenty. To dobra okazja, by budować więź i wspólnie spędzać czas w kreatywny sposób. To wszystko już dziś o 16:00. Szczegóły znajdziecie na Facebooku ODK SM Pomoc.
18: I już 11:40 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia, także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę.

0: Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

Dawidka, Edipery w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Na ulicach Kraśnika zwolnicie na Słowackiego w stronę Parku Tysiąclecia, bo ruch jest większy niż zwykle. Co z pogodą? Ciemne chmury zawisną nad miastem, ale będzie ciepło. Termometry pokażą 19 kresek. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel maksymalnie 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
13: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
12: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
14: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
12: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
15: SK Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, młoda część Kraśnika, może za darmo uczyć się żeglugi. Swoje pierwsze kroki w morskich bojażach będą stawiać na kraśnickim Zalewie w ramach akcji Kraśnik pod żaglami. Będzie to szereg warsztatów, dzięki którym uczestnicy nauczą się podstawowych pojęć i zasad. Pierwsze zajęcia już dzisiaj i cały cykl potrwa aż do 29 sierpnia. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku lub stronę mosir-kraśnik.pl.
16: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad, można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Another w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3:00 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego. I jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Cup.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w super

0: cenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić. Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
22: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
21: Oraz bekonu i syropu klonowego.
22: Trudno wskazać faworyta.
21: Spróbuj, może tobie się uda.
22: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
25: I po reklamie.
26: Yes.

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem. Albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na drogach w Kraśniku ruch płynny, ale warto uważać w pobliżu szkół i przejść dla pieszych. Co z pogodą? Po południu ociepli się do 20 kresek, słońce wyjrzy zza chmur, wieczorem temperatura się utrzyma, więc planujcie spokojne spacery lub relaks na świeżym powietrzu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
10: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
11: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
12: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
10: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
9: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
13: SK Kraśnik na czasie.
14: I Piotr Staszczuk, Justyna Steczkowska zagra w Starym Kraśniku. Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona Bar Plata. Do udziału w imprezie zachęca dyrektor MOSiR Michał Stawiarski.
15: Będzie to na stadionie Tęczy Kraśnik przy ulicy Oboźnej. Też nie będziemy kolidować z rozgrywkami piłkarskimi. Wiem, że będzie znów dobra atmosfera, jak zawsze na barwach lata. W ubiegłym roku były w dzielnicy Fabrycznej, w tym roku w dzielnicy Starej.
14: Barwy lata już 28 czerwca. SK Kraśnik objęła imprezę swoim patronatem.
16: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK, to hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, wrócę do domu, ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
10: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radia SK.
1: Dzień
0: Może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się, słuchajcie.
2: Myślałam, że powiedziałeś, a co to za dziewczyna, to że to o mnie.
1: Ja też tak myślałem.
0: Nie. Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiem, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup, nagroda główna. Przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka Shakiry.
1: Shakira.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam, jak bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie,
0: albo wydarzenia, dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie,

0: żenie.
1: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego

0: my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
11: I po reklamie.

0: Slave.
1: To nie było dla ciebie.
2: Chciałam też to zrobić. Moneski na Wanna Be Your Slave w Radiu SK.
1: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
2: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
3: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
2: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
1: Ojejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
2: Ale najpierw trzeba
1: pojedynczy najlepiej.
2: Pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
1: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
4: Ja tu bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do Skarbca Narodowego Banku Polskiego. Ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest. Że można coś stamtąd wziąć. Bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
2: Ja bym się obawiała, że tam jest. Duży dług publiczny do spłacenia.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie, doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze.

0: ale wiesz, że mamy poniekąd podobne. Posłuchaj mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
1: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
0: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
5: To w euro!
4: Mistrzowskie okazje w grze!
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w

0: promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Mi syny w autobusie za dnia przychodzą, jak przystę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy
1: was
0: zabierać.
1: Ale wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu SK.
0: 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila,
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: A, co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słup betonowy mój partner wycofał BMW nowym.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Urlop wypisałeś
0: wtedy? Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedziałeś,
0: to mnie nie zapraszą na premierę.
1: To bym zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten
0: płacę
1: serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień. I dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
12: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
13: Dzięki, bajo!
14: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o Wasze bezpieczeństwo.
15: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
16: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije Twoje auto.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: I po reklamie.

0: 5 minut do godziny 17 została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do butelkomatu.
1: A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać... nie może jechać na kolejny koncert
0: no
1: Dawida
0: nie,
1: Podsiadu.
0: Nie, bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale
0: jednak.
1: Ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem, Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Kraśniku czeka nas mieszanka pogodowa. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie około 20 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Idealne warunki na spokojny wieczór w domu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
10: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
9: Mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
11: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
9: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
12: SK Kraśnik News.
13: I Piotr Staszczuk, ZUS w Kraśniku zorganizuje wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Chodzi o spotkanie pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia.
14: To dobra okazja, żeby w jednym miejscu uzyskać kompleksowe informacje o świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami, zasadach ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności, rehabilitacji zawodowej i możliwości powrotu na rynek pracy.
13: Zachęca Patryk Daniluk, kierownik Inspektoratu ZUS w Kraśniku. Akcja w naszym mieście odbędzie się już w następny wtorek, czyli 23 czerwca.
15: W Radiu SK.
16: Kasia, ufaj, ja będę gwizdał.
17: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2 minuty po 17. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
16: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko. No i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
17: Kasia Węsierska
16: i Michał Hanczak. Jeszcze Miu i Zal. Ja też, dopóki się nie znudzisz.

Staram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Nareszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift to za chwilę w Radiu SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam wszystkich serdecznie.
1: Tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony to jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko niestety.
3: Ja wolę.
1: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić w praktyce, co to jest spalony.
1: Co to znaczy spalony w ramach SK
2: Karniaki Cup. Łatwiej na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
1: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami, ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 tysięcy złotych, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
1: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
1: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, że wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
1: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
3: Poczekaj, jakby wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi

0: 2014 zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Esko.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki K.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, cały dlatego, czas. Że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki K 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Witamy cię serdecznie, Sławku, ale witamy też Julkę, naszą słuchaczkę, która była na SK.pl. Halo?
3: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia. Słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaraziłeś Julię i widzisz, co się właśnie
0: dużo,
2: wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
4: Cześć, Julia.
3: Cześć, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
4: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
3: A mogę na przykład odpowiedź zapytać?
0: Nie.
4: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
3: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
4: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi, jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
4: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: Czy jest to powtórka?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami. Zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. A tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład. Oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
4: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki, tak.
2: Tylko karniaki do bramki i tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
4: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
3: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia!
1: SK Karniaki Cup.

0: to poniekąd jest piłkarski hit Goal Away Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował w jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil m.in. Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w Esce.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Drugi, 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale to o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS przyszedł, wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam,
0: ten.
1: Ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie słuchacz,
1: więcej samochodów, chcą, żeby... dla tego słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na ulicach Kraśnika ruch odbywa się płynnie, bez większych utrudnień. Wieczorem niewiele chmur nad miastem, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Możemy spodziewać się przyjemnego wieczoru. Zachmurzenie nie będzie przeszkadzać, a wiatr pozostanie łagodny.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
9: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
8: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
8: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
12: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
8: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: SK Kraśnik News.
14: I Piotr Staszczuk. Straż Miejska i Policja w Kraśniku zacieśnią współpracę. O szczegółach mówi Marzena Sałata z kraśnickiej Policji.
15: Współpraca ta polegać ma na wspólnym dbaniu o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta. Możliwe będzie skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia oraz zapewnienie mieszkańcom większego poczucia bezpieczeństwa. Celem tej współpracy również jest skuteczna ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz utrzymywanie ładu i porządku.
14: Ważnym elementem współpracy ma być też rozwój miejskiego monitoringu.
16: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć! Yeah.

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy? Albo dni? Do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest SK.

0: to Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18:00, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem, co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. To powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panińskie mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19:00.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
2: I Piotr Staszczuk. Miłośnicy filmów na dużym ekranie będą mieli dwa dobre powody, by wybrać się do kraśnickiego kina. Ten weekend przyniesie nam mega produkcję. Pierwsza z nich to komediowa animacja, której pierwsza część pojawiła się już 30 lat temu. Mowa o piątej odsłonie Toy Story. Tym razem kowboj chudy wraz z przyjaciółmi będzie mierzyć się z nową technologią, popularną wśród najmłodszych. To nie koniec długowiecznych uniwersów. Druga propozycja ma jeszcze dalsze korzenie, a mowa o Gwiezdnych Wojnach. Tym razem to Mandalorian i Grogu. Imperium upadło, a Nowa Republika zwraca się o pomoc do legendarnego łowcy nagród i jego młodego ucznia. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie kina.
3: Muzyką się żyje.
4: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
5: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
4: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia SK. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka. Eska.
4: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching, to na starcie będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

to Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek, a jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam: Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz, Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała, kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na SK-owy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati. Ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w SK.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.

To Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra 3 z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl, tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie, i dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia, i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj, podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: radiostacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, już pojutrze znajdzie się coś dla głodnych sztuki w Kraśniku. Mowa o wernisażu wystawy uczestników zajęć NAKU Pracownia Artystyczna. Centrum Kultury i Promocji będzie miejscem, gdzie na własne oczy zobaczymy niezwykłe talenty młodych, lokalnych artystów. Zbliżający się wernisaż będzie dobrą okazją, by poznać efekty ich pracy twórczej i wspólnie celebrować pasję do sztuki. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu, zarezerwujcie trochę czasu w najbliższy czwartek. Wernisaż odbędzie się w oddziale CKIP w starej części miasta, czyli w Kościuszki 26 o 17. Udział jest darmowy, a szczegóły znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Promocji.
10: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gibbs'a, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert wpadniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi West. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gibbs i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko. Ten hit zagram Wam w Esce już za kilka minut, a rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santiago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu.
11: Imprezka.
10: SK. Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy, będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, 2 minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Ways Along w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie. Dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc... Radio SK. A więc gramy. Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia. Wesce.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej, dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na Before Festival w Siedlcach, co już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na Eskowym Messengerze.
2: Na pewno na Before Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, że zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej, w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.
1: SK.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koconem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
1: Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk. Już jutro przy siedzibie Nadleśnictwa Goście Radów odbędzie się dzień otwarty. W programie m.in. prelekcje, warsztaty, pokazy i stoiska edukacyjne. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, mówi Marcin Zakościelny z Nadleśnictwa Goście Radów.
9: Czeka na Was moc atrakcji. Leśne warsztaty, pokazy, gry i spotkania z leśnikami. Ponadto z ciekawostek będą stoisko promocyjne UMCS-u w Lublinie wraz z prelekcjami. Ponadto będzie można spotkać się z żołnierzami 18 Brygady Zmotoryzowanej w Lublinie na przygotowanym przez nich stoisku promocyjnym oraz z pasjonatami. Jeżeli Państwa zaciekawiłem, to proszę zamówić dobrą pogodę i zapraszamy wszystkich.
8: Wstęp jest darmowy. Start o 10, a wydarzenie potrwa do 14:30.

Przeciętny wiek tego lasu to jest 70 lat, czyli patrząc na taką nomenklaturę leśną, to jest jakby już taki wiek rzeczywiście zaawansowany, stąd też są wskazówki gospodarcze i wielkość pozyskania głównego, które determinują różne czynniki i ten wiek. Jeśli chodzi o skład gatunkowy, to on się trochę zmienia. Tej sosny było ponad 75%, teraz na terenie gminy Gościeradów to jest 72%. Na korzyść gatunków liściastych, głównie dęba, który już ponad 16% powierzchniowo zajmuje tutaj tereny na terenie gminy. Reszta gatunków, grab, buki, brzoza i inne gatunki domieszkowe, to już jest po kilka procent i jakby wypełniają tą przestrzeń. Jeśli chodzi o strukturę własności, to prawie 60% lasów na terenie w ogóle administrowanym przez nadleśnictwo to stanowią lasy w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa. I pozostałe lasy to są głównie lasy prywatne i różnej własności innej i gminne i różnych stowarzyszeń. Ta struktura jest różna, to są przeważnie takie paski, paseczki o różnej powierzchni, gdzie to gospodarowanie jest bardzo trudne. My też mamy ponad 250 hektarów współwłasności, bo przekazywane są z Państwowego Funduszu Ziemi grunty nad leśnictwem, więc jakby tych współwłasności mamy dużo i próbujemy troszeczkę je jakby doprowadzać do porządku, jeśli chodzi o granice własności, żeby te procedury wszystkie działały, ale to są bardzo skomplikowane rzeczy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to ona się wiele nie zmieniła. Jest dostosowana do obecnych czasów. Tą tkankę mieszkaniową, tą substancję mieszkaniową, która przez wiele lat jakby funkcjonowała, teraz nie jest tak do końca potrzebna, więc prowadzimy różnego rodzaju rozbiórki. Będziemy też budować w najbliższych 2-3 latach 3 kancelarie, żeby wszystkie leśnictwa miały dogodne warunki do pracy, co jest szczególnie ważne. Jakby ten system, który u nas funkcjonuje, punktu alarmowo-dyspozycyjnego i tych dwóch wież przeciwpożarowych, to już w tym roku robimy postępowania, jeśli chodzi o zamówienia publiczne i będziemy mieli już, myślę, że za 2 lata maksymalnie, może szybciej, zobaczymy, jak te prace będą postępować. Nowy punkt alarmowo-dyspozycyjny z nowym osprzętem. Będziemy mieli 3 nowe wieże wysokie, 50-metrowe. Jedna z nich będzie właśnie w gminie Gościeradów, tak żeby ten system

0: jedyną szkółką w pełni kontenerową na terenie dyrekcji lasów w Lublinie. Wartości przyrodnicze to ogromne bogactwo, rzeczywiście te wszystkie obszary Natura 2000, zarówno ptasie, jak i siedliskowe, robią wrażenie i te trzy rezerwaty, które są na terenie nadleśnictwa i dwa, które są na terenie gminy Gościeradów, to rzeczywiście piękne miejsca, które robią wrażenie zarówno takie krajobrazowe, jak i też jeśli chodzi o samą wartość przyrodniczą i środowiskową. Rezerwat Marynopole to jest rezerwat jodłowy, las prawie naturalny. Muszę powiedzieć, że widziałem w swoim zawodowym życiu i prywatnym, bo zawsze gdzieś nawet człowiek będąc na wakacjach do tego lasu trafia, że tak pięknych jodeł w zasadzie trudno jest zobaczyć, oprócz gór, na takim występowaniu. Tutaj jodła występuje na północno-wschodniej granicy zasięgu, gdzie tych czynników, które na nią negatywnie wpływają, jest bardzo wiele, bo coś, jak jeśli jest na granicy zasięgu, to rzeczywiście cierpi, ale ona jest tutaj piękna i będziemy teraz pisać zadania ochrony, żeby utrzymać jej jakość i jakby jest odporna na czynniki chorobotwórcze i zanieczyszczenia i też na wodę, która się waha, ale te jej właściwości osobnicze i to, że wiele lat rośnie w tym terenie, ją odporniły na to i miejmy nadzieję, że te dorosłe okazy, które są po prostu, można je porównać do sekwoi w parkach w Stanach Zjednoczonych, robią wielkie wrażenie i miejmy nadzieję, że długo będą cieszyły jeszcze swoją żywotność. Podobnie jak w Dołach Szczeckich, te buki najstarsze, najbardziej okazałe, mają ponad 200 lat. To jest czasem nie do uwierzenia, że tak majestatyczne drzewa mogą przetrwać i one są ciągle zielone. Oczywiście jeśli gdzieś się tam przewracają, no to dają też miejsce dla nowego pokolenia i jakby ciągłość tego buka pochodzenia naturalnego jest zachowana. I ten najmłodszy rezerwat Jodłówka, który jest na terenie zamkniętym na poligonie, to jest zupełnie inny krajobraz. To jest taka mozaika siedlisk wilgotnych. Tutaj jest ciekawa rzecz, bo ten obszar to jest otulina rezerwatu z tego względu, że tu na północno-wschodniej części jest torfowisko przejściowe i żeby połączyć tą strefę i móc bardziej skutecznie jakby ją nadzorować, to została utworzona otulina, która zabezpiecza te miejsca. Jeśli chodzi o inne przedmioty ochrony, to stanowiska ptaków chronionych. Tutaj mamy 4 stanowiska bociana czarnego, 4 stanowiska bilika i 1 stanowisko orlika krzykliwego na południu. Ja czasem rano, jak jadę do pracy, to widzę tego bociana czarnego, który gdzieś tam przelatuje na żerowiska z Marynopola i tutaj, jakbyście Państwo gdzieś mieli okazję, to on przelatuje na wysokości kościoła, tutaj między biurem nadleśnictwa a kościołem i na te stawy tutaj z tyłu nadleśnictwa i gdzieś tam pewnie nad Wisłę. Można go zobaczyć, rzeczywiście to jest piękny ptak, bardzo tajemniczy i tutaj ponad 450 hektarów jest tych powierzchni, gdzie są strefy i one są wyłączone lub zmodyfikowaną gospodarkę leśną prowadzimy. Jeśli chodzi o pomniki przyrody, to nic się tutaj nie zmieniło, to są dalej 3, 2 oddzielne i 1 szpaler drzew pomnikowych. Liczba pracowników się nie zmieniła, to jest dalej 27 osób w terenie, pozostałe 28 osób to są pracownicy 3 działów w biurze nadleśnictwa. Oczywiście wszyscy wiemy, jak wygląda teraz praca. Wydawałoby się, że informatyzacja to trochę zlikwiduje biurokrację i siedzenie przy komputerze, ale tak nie jest, więc sporo osób jednak pracuje w biurze. Tutaj liczba tych sadzonek w Marynopolu to jest jakby bieżąca rzecz, ale możemy wyprodukować dobrze ponad 3,5 miliona sadzonek w systemie kontenerowym z bryłką i jeszcze olbrzymie ilości w korytach Dynemana, w takich specjalnych i na gruncie otwartym i jakby ta liczba pracowników, 55 osób, to jest liczba stała, niezmienna i ona w przyszłości będzie się tak kształtować. Tutaj kilka danych takich statystycznych, jeśli chodzi o etaty. One są rozbite według instrukcji na cięcia w młodszych i starszych drzewostanach. Ja tylko pokrótce powiem, że ten nowy plan urządzenia lasu, my walczyliśmy też, żeby to pozyskanie było mniejsze. Udało się o kilkanaście tysięcy metrów. Je z różnych względów, głównie przyrodniczych i dla zachowania i wzmocnienia tych walorów przyrodniczych i ekologicznych, to pozyskanie zmniejszyć. Ono jest na delikatnie mniejszym poziomie niż było poprzednio, bo tak oscyluje w okolicach średniorocznie 91 tysięcy metrów sześciennych pozyskania jakby wszystkich tych sortymentów, które tutaj są wyodrębnione. Jeśli chodzi o odnowienie lasu, to przechodzimy też na odnowienie naturalne. Przez następnych kilka lat mamy osiągnąć 20% odnowienia naturalnego, więc też tych sadzonek będzie trochę mniej. Wszystkie te informacje, o których mówimy, można znaleźć w banku danych o lasach. Ja bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest narzędzie, które pozwala po pierwsze nie zgubić się w lesie, po drugie można tam przeczytać wiele różnych rzeczy i w komputerze stacjonarnym, ale w naszych telefonach komórkowych można się zlokalizować. Ta mapa jest aktywna, ona jest ciągle udoskonalana przez Instytut Badawczy Leśnictwa i rzeczywiście można też przeczytać ciekawostki, różne informacje lokalne, w zależności od tego, ile tych informacji jest, ale rzeczywiście zachęcam do korzystania. Można wiele rzeczy zobaczyć i się dowiedzieć. Podsumowując tak szybko rok 25, to pozyskanie, które było planowane wcześniej, ono było na takim stabilnym, normalnym poziomie, ale z tego względu, że rzeczywiście z 5 na 6 czerwca ubiegłego roku ten huraganowy wiatr spowodował olbrzymie szkody w leśnictwie Marynopole i też jakby uszkodził na szczęście niewielkie fragmenty obydwóch rezerwatów. Musieliśmy podjąć działania, żeby to uprzątnąć, więc te masy były tego drewna poklęskowego olbrzymie i ponad 100 tysięcy metrów sześciennych zostało pozyskane jakby w ubiegłym roku w skali całego nadleśnictwa.
1: Nadleśnictwo prosi o poruszanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz o zachowanie czystości, tak aby utrzymać pierwotny charakter tego miejsca. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
3: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzono dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania świadomości takiej ochrony przeciwpożarowej. I tutaj no, swój udział w tym ma Andrzej Frycz Modrzewski, który już w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej wskazywał na problem pożarów w Polsce, gdzie za główną przyczynę ich uznawał drewniane budownictwo. Promował on w swoim dziele budowlę z cegły, z kominami wyposażone w sprzęt pożarniczy. I tutaj jest dość ciekawe, że jego dzieło i porządki ogniowe, które wówczas były stworzone, przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Oczywiście ta sytuacja uległa zmianie podczas rozbiorów Polski, gdzie rozwój państwa jako takiego został mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w zaborze pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w zaborze rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować Straż Ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany. Jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na jak gdyby podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie. Powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz Zarządy Ochotniczych Straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjna, w ramach której prowadzono szkolenia wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą ocenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej. I tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnej. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa. W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją jej początek na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych, umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej i tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym, 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzanych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na kraśnickiej straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa straż pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana powiatowej komendzie straży pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej straży pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarczyk. Zawodowa straż pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadę wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych. Natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Dela. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna. To też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań, realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami i wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą angażować do swoich zadań również inne siły, środki podległe innym ministrom. Mam tutaj na myśli siły, środki chociażby podległe ministrowi obrony narodowej. System działa na trzech poziomach administracyjnych, które odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, a więc jest to poziom najniższy, powiatowy, podstawowy. To jest poziom wykonawczy, to są prowadzone działania przez siły powiatu. Kolejnym jest poziom wojewódzki, koordynacja, wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające. No i poziom najwyższy, krajowy, wówczas to jest koordynacja i wsparcie sił ratowniczych, kiedy to właśnie siły województwa okazują się tymi niewystarczającymi. Jeżeli chodzi o cyfry, to potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia, wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia powstałego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku, w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w odniesieniu do naszego krośnickiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście ochotnicze straże pożarne. My na terenie powiatu krośnickiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich, są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat krośnicki to powierzchnia ponad 1000 km kwadratowych, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów, staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, trzy szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie i w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych. One kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć, że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada. Nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też podobnie jak my czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach, 8 maja w OSP Spławach, przed nami 4 czerwca o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, to jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, no i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, która jest planowana na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów, więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii, uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym od służby rekompensować naszym rodzinom to, że często jesteśmy wzywani o różnej porze dnia i nocy do interwencji. No a życie rodzinne częstokroć jest tutaj w ten sposób zubożone. Poza tym taką osłodą dla nas są te otrzymywane awanse, odznaczenia, nagrody. One są źródłem oczywiście osobistej satysfakcji, ale także motywują nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Poza tym one bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu. Do spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
4: Mógł Pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
5: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy te dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
4: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
5: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia 90%, prawidłowo wykonywane uaktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większe grupy mięśniowe.
4: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakieś wypożyczyć? Jak to wygląda?
5: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka par kijów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwie kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają tą prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. Reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęcia.
4: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
5: Wszystko zależy od kondycji i zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. W dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy z placu festynowego, z Centrum Kultury, przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy z skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Będziemy, tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
4: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły i jakie były tego początki i jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
5: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia do tej starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: Táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To co ty nikdy kampere nejechalaš?
0: No veľpreš sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.